wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

Widziałem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Волелюбни ламківсько-керпчі, незвиклий до розмір'яних доріг.

0: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy, obderta, sumyt jalecia.
1: El betanie ya se hacía después cuando los novios recibían sus regalos, venían a la mesa. Era un, el primero se desarrollaba todo el casamiento, cuando, así como ahora se corta la torta.
2: Sí.
1: Bueno, en esa época era el Betania, había también torta, había dulce de toda clase, sí, y había bebidas.
2: Y pasaba la gente.
1: Pasaban la gente, besaban a los novios y tenían que depositarle algún regalo ahí. Le dejaban plata, billetes, monedas, lo que podían.
2: Lo que se podía.
1: Mientras tanto, la madrina le invitaba con una torta y el padrino le invitaba con un vaso de vino. O lo que fuera.
2: Y mientras tanto sonaba una
1: música. Y mientras tanto tocaba una musiquita. Ah. Aquella que decía: Bodaj się toj kuznudeł, szo tak mene rano zbudeł. Oj, mala janiczka mala, a ja szem się nie wyspala. Oj, preczene Boże nocze, ta na moje czorni oczy. Oj, preczene choć godeno, ta na mene młodu dziewczę.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodyło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Dobry wieczór szanownym radiosłuchaczom, a nekotrym to może dobre południe albo dobry den. Mamy seredu wieczór z Alem Kiuskim czasem, program Register Zabytkiu, a przy mikrofonie jest Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy. Nasza subiektywna radiowa lista zabytkiu Radia Alem FM z misiacia na misiac robi się nam coraz bliższa i coraz dalsza. I na szczęście, lecz nie zapowiadali jeszcze tego, żeby tych osobliwości mało nam braknuty i trzeba było zaperaty listu. Nasza lękowina skryła jeszcze wiele wyniatkowych budynków, miejsc, obiektów czy innych tego roda właśnie osobliwości. Naszą radiową encyklopedię zabytków tworzymy razem. Z waszyma podpowiedziami pomieszczamy na listie zabytków preryżne ciekawe rzeczy. Czasem są to możliwe rzeczy typowe w kontekście tego, co nam przychodzi na myśl, jak podumamy o zabytku. Typowe budowli, jak na przykład cerkwy, a czasem są to na przykład same koncepcje tego, co mało byty pobudowane, co mało powstaty, jak na przykład żeliznicia z Jasła do Konecznej. Okrem cerku, jak najskorsze znajdziemy w krajowej dilem kołyny, na naszej subiektywnej radiowej liści znajdziecie jeszcze między innymi drewniana zabudowa Bortnoho, wojenny cmontier nr 4 w Hrabi, żeliznyciowe pouczynia Muszyna Krenycia, architektura kurortnoho Iwony Czacy, typowo haleckiego miasteczka Dukle. Dnes besiduaty budeme zas pro cerką, bo tych mamy na Lemkowyni dos duże, choć nie wszystkie cerkwy peretrwale tiażki wojenny czas i okres po weseliniach, choć ich techniczny stan był dobry, a czasem nawet i bardzo dobry. Na razie jeszcze nie budeme się zosredzaty na tych prekrasnych cerkłach, jakich już nie je, bo dnes budeme na jednej z tych, jakich krasu możemy jeszcze empirycznie doświadczaty. Zapraszam Was dnes na program poświęconej cerkwy pokroju świętych Kosmy i Damiana w Melyku. Teper cerkwa tota hosnuana jest jak rymokatolicki kosteł. Seło Melyk zminkowane jest w drugiej połowie XV stulecia przez polskiego kronikaria Jana Długosza. Z koryśni zminki, meczeńczyma w dokumenty Korola Jahajły z 1491 roku, sąd przez denekotrych historyków kwestionowany. W 1585 roku miała miejsce druga lokacja Melyka, tym razem na włoskim prawie. To znaczy, że skorsza lokacja miała miejsce na niemieckim zwanym też Magdeburskim prawie. Sołtysem w tym czasie był sołtys sąsiedniej Andrzejówki, zwanej Teodorom. Otrzymał win przywilej na lokowania seła od biskupa Franciszka Krasińskiego i już w tym lokacyjnym przywileju był peredwyżeny wan zemly na uposażenia cerkły. Synowe Teodora, Jaśko i Ignatyj dostali w 1596 roku potwierdzenia lokacyjnego przywileju przez krakiewskiego biskupa Radziwiła. Do 1639 roku Melyk należał do parafii w Andrzejówce w muszyńskim majątku krakiewskich biskupiów. Parochią w Melyku miał erygułaty w 1639 roku biskup Zadzik, a to liczny paroch zakupił od melyckich sołtysów łan zemly jak poświatne. Pod koniec XVII stulecia Melyk rachował 40 kmitiów, jakie zanimali 17 łaniów i był uważany za jedno z najbliższych i najbohatszych seł muszyńskiego klucza, znaczy kompleksu majątku krakiewskich biskupiów, w grupie tzw. popradzkich seł. W XVIII stuleciu trwał konflikt między parochom a melyckim sołtysami, jakie koniec końców na mocy dekretu biskupa Załuskiego odebrali łan zemli, budući skorsze w posesji klewaniu. Następnie biskup Sołtyk 21 kwietnia 1760 roku rozsudył to spir, nakazujący melyckim sołtysam, między innymi Jakowowi Tychańskiemu, żeby zwernuli 3/4 łanu zemli parochowy Konstantomu Miskomu, prezbiterowi Melyckiej Cerkwy, zaś 1/4 łanu biskup liszył sołtysam. W 1785 roku było w Melyku 340 semero parafian, a w 1795 już 490. W 1801 roku rozbiorowy austryjskie władze pouczyli parafii w Melyku i Andrzejówce. Paroch był od tego czasu nazywany Melyckim i Andrzejówskim, a mieszkał w Melyku. Chwila pereru i wertamy do melyckich parochiów.

czujemy się zaschł, tylko temu besidualizmy o mylicko-andryjuskich parochach, a generalnie besidujemy procerką w Mylyku. Otrze pierwszym seret porozbiorowych mylicko-andryjuskich parochiów był Hawryjów Rzegiestowski, jakiej pochodził ze szłaszczeńskiej rodyny andryjuskich parochiów z tradycjami. Jemu to właśnie przypało w udzieli pobudowania prysutnej teper w Mylyku cerkwy, kole w czas Wielkiej Wyliły w 1813 roku wody z bliższego potoka znesły starą cerkwę. Noa, podla miejscowego przekazu, pobudowana została w pobliskim do poprzedniej miejscy, jednak ku zwyże, na miejsce starego cmenteria. Parafian należała do muszyńskiego dekanatu grekokatolickiej peremyrskiej jeparchii. W połowie 80. roku 19. stulecia Mylyk rachował 591 parafian, a w 1909 roku 796. W 1926 roku przeprowadzono remontowe roboty cerku, jako obniali zmianę dachu i łażyczok. Byty może w tym okresie w Seredyni łaży pobudowano dublujuczu jej osnowu konstrukcyju dla połyszenia dzwony. W 1930 roku zrobiono nową polichromię Seredyny. Od 1934 roku parafia w Mylyku znajdowała się w obszarze apostolskiej administracji Lemkołyny. Po 1936 roku podjęto następne remontowe roboty. Gontowe wkrycia ścin zastuplano poziomym doszkłaniom. W tym czasie zrobiono ciu nową stolarkę wychladiu, pobliżono wychlady w chramie wiernych i ołtarii, zrobiono im też zewnętrzne obramowania. Sytuacja cerkwy zmieniła się, kiedy w 1945 roku wyseleno żyteli sała na schód. W seli zostało lemowisem rodyn. To te rodyny w lipcu 1947 roku wyseleno na zachodnie ziemi polskiej drżały. Od tego czasu cerkwa w Mylyku stała się dojzdowym kostełom rymokatolickiej parafii w Muszyni, a od 1951 roku została w Mylyku poklikana przez tarniuskiego biskupa Stepa łatyńska parafia. Cerkwa w Mylyku, orientowana cerkwą, znajduje się w Seredyni Seła po prawej stronie drogi, jaka wede od Muszyny do Rzegiestowa, za potoką, jaki płynie dnem doliny ku południowy i wpływa do riki Poprad. Usytuowana jest na uboczy doliny na sztucznie uformlonym placu. Od zachodniej strony zrobiono ze mną szkarpu, a przy podstawie podmurowano jej. W murze znajduje się niewielka peczara, w jakiej pomieszczono współczesną figurę Bożej Matery. Po szkarpi za kosą do cerkwy lety od mostka na potoci dojzdowa droga, od której odchody tafliło dojść na współczesny cmontir, oddzielony od cerkwy maleńkim potoczkom w zahubliniu na piwnicz od cerkwy. Między cerkwą a poticzką znajdziemy jeszcze toż to ostało po starym cmonterii. Na schód od cerkwy ubocza werha woznosy cia aż do lisa. Poblisko cerkwy pobudowana jest okrema dzwonnica. Na południe plac pod cerkwą opada w stronę murowanego budynku koleśnej grekokatolickiej klebanyi, teper nijak nechosnuanoj. Natomiast na południowy zachód od cerkwy w dolinie nad potokom stoi drewniany budynek teperyśnej klebanyi i murowany gazdiwski budynek parochii. W bezpośrednim sąsiedztwie cerkwy rosnę paru starych lip. Od południowej i północnej strony, przy steżce na północny zachód od cerkwy, rosnę pomny koła paru solidnia lipa. Może derełamy widno ślidy rozobranego murowanego ogrodzenia, a dookoła cerkwy jest trawnik.

Cerkoł w Meleku, od dnes zabytok Radia LEM FM, to derewiana cerkoł o zrubowej konstrukcji z wężą o stopowej konstrukcji i konstrukcyjni izbyci. Cerkoł stoi na pidmurilci złomlenoho kamienia, babynec postawleno na pidmurilci z cegły, a konstrukcyjne stopy łeży pomieszczone są teper na punktowych betonowych fundamentach. Dachy łeżyczki, bania łeży pidbyty sód miedzianą blachą. Ściny obyty kątom. Izbycia łeży oszalowana jest pioną łodoszkami. Płaszczyna ścin wyłażona jest truchą. Uchły związane sód na dokładnie dopasowane zamki z krytym czopą. W ołtarii połała jest płaska z doszczok, w chramie wiernych połała składa się z korotkich doszczok poukładanych w rąb, jak poprybyjany sód do husto ułożonych stropowych belok. W babynce mamy lem belkołu połału, jaka się składa z trzech piuperecznych tragariów. Uważa, woznosy się nad zachidnią częścią cerkwy niezależnie od zrubowej konstrukcji chramu. Cztery konstrukcyjne stopy, tak zwane świcy, pochylone są do seredyny i perewiazane są ze sobą specjalnym systemem bel i rygliu. Konstrukcja izbyci, na jaką wchodzą cztery nadwiszane ryglowe ściny, spera się na wysunętych kinciach wyżniu rygli łaży. W seredyni znajduje się zdublowana stopowa konstrukcja do zawieszania dzwonił. Ściny łaży obudowane są dołom pionowymi ścinkami i tworzą tak zwaną zachatę.

Po północnej stronie ołtarza stoi zrubowa ryznycia, wkryta płaską połałą, podobnie jak na chodziacie się prybicznych ścinach ramowirnych zrubowe aneksy, kryłosy. Cerkoł wkrywają oddzielne dachy nad każdą częścią budowli. Są to krokwiowe dachy, nad ołtarą i chramą wiernych łomleny, przy czym niżni czasty dachowych płaszczyn leżat na zrubowych ukosach załomił. Pionowy czasty załomił stanowrat ścinku dyluczu płaszczyny dachu. Prytwór w przyzemny łeży wydzieleny jest ścinkami o stopowej konstrukcji pionowo odoszkłanym. Pidłochy są poprybijane do legariów. Cerkoł wznesiona jest na planie kresta, z ryznycią pomieszczoną po północnej stronie ołtarza. Szersza od ołtarza i dolsza jest część chramu wiernych, z bicznymi aneksami, kryzosami, od południa i od północy. Pidłeżą pomieszczono babynec, prytwór i dwa składziki po bokach. Wszystko do tego pomieszczenia wznesiono na planie prostokutiu. Ołtar i babynec mają identyczne wymiary. Szerszym bokom prylichają po obok stronach chramu wiernych. Chram wiernych może przedzielić na dwie czasty. Schydnia prylichająca do ołtarza okrużona jest krylosami, jak określają jej dołhist, a oddzielona jest od zachidniej czasty uskokom solei. To ta zachidnia czast chramu wiernych jest kwadratowa. Krylosy są symetrycznie pomieszczone. Ryznycia ma taką samą dołhist jak ołtar, a szerokist taką jak głubokist północnego krylosa. Prytwór pomieszczony jest nesymetrycznie przy zachidniej ścini babyńcia, w związku z czym składzik po lewej stronie prylichającej do prytwora jest poszerzony. Po obok stronach w składzikach pomieszczono konstrukcyjne stopy łeży. Do cerkwy prowadzą dwa wchody, jeden od zachodu przez prytwór, drugi od północy przez ryzniciu. To był opis cerkwy, tak jakbyśmy smotryli na nią z chory, a teraz przejdziemy do jej wyhladu, kiedy idę o bryłu. Bryła cerkwy składa się z trzech wyodrobnionych czastyn, zbohaczonych dodatkowymi aneksami. Najwyższa jest weża od zachodu, niższy chram wiernych po seredyni, no a najniższy jest ołtar od schodu. Bryłu chramu wiernych zbohaczają dodatkowo symetrycznie pomieszczone wspomniane krylosy o wysokosty ścin, zbliżeni do wysokosty ołtaria, do kotroho zas od schodu prylichat iszczy ryznycia. Od zachodu cerkoł pomieszczona jest na pidmuriuci, jaka wyriunuje pochylenia gruntu.

Czujemy się po nastupni muzyczni Pererwi. Dalej znajdujemy się w programie Register Zabytków i teper podążamy opis bryły cerkwy, jaka znajduje się w Mylniku. Uważa cerkwy woznesena jest na planie zbliżonym do kwadratu o ścinach nachylonych ku seredyni. Winczy dłeżu nadwiszana konstrukcyjna izbycia już o prostych pionowych ścinach. I zbyciu wkryła czteriospadysty szatrowy dach z winczeniem łyżeczką. Nad chramą wiernych jest płaszczynowy dach, który spadysty od zachodu stykający się ze ściną łyży kus poniżej niżniego rantu izbyci. Na kalenyci chramu wiernych pomieszczona jest łyżeczka, w dwóch trecich jej dołhosty smotriacze od strony łyży. Kryłosy wkryte są też płaszczynowymi dachami, dwospadystyma, o kaleneciach prostopadających do ścin chramowiernych. Kaleneci to te łucza się ze ścinami chramowiernych zaraz pod okapom dachu chramowiernych. Dachy na kryłosach są szczytowe, mają też okapowy daszok. Nad ołtarium mamy zaś szatrowy dach, zwieńczony łyżeczką. Dachy nad chramowiernych i ołtarium w niżniej płaszczyni mają jeszcze pionową ścinku. Dach nad ryznicią jest płaszczynowy, stanowi peredążenia niżniej czasty płaszczyny dachu nad ołtarium. Zachata, jaka misty ciadowkoła łeży, wkryta jest płaszczynowym daszką. Od zachodniej strony nad wchodą nadwieszony jest dwospadysty płaszczynowy daszok, okaleneci prosto padającej do ścin łeży, ze szczytą i okapałym daszką. Łeżyczki, jakie wincza te dachy, różnią się sposobem ich osadzenia. Łyżeczka bani łyży osadzona jest bezpośrednio na szatrowym daszku. Łyżeczka nad chramą wiernych ma osmobiczną masywną pitstał wkrytą płaszczynowym daszką podkreślonym profilowanym gzymsom. Zas łyżeczka nad ołtarią jak pitstał ma identyczny daszok osadzony na szczycie szatrowego dachu. Wszystkie łyżeczki pod tą baniastą częścią mają to tzw. perewiazania. Wyżej zaś są prywatne litarni, piramidalny daszok z wieńczanej makołycią i kresty na półmisiaciach. Nad banią łyży pod krestą znajdzie się jeszcze stożok i gałka. Ściny cerkwy mają niewielkie czysło architektonicznych elementów. Jeden szor pomieszczonych pod bliższym kutem gątiu, pod okapowy gzymsy i dekoratywną stolarką z obramowaniem. Na zachodniej ścini nad hołownymi wchodowymi dwermi pomieszczono skromny szczytowy daszok. Wchodowe dwery są nowe. W chramie wiernych wyglady zaperty są od hory pełnym łukom. Nad kryłosami trikutne szczyty są odoszkłane. Ściny i zbyci łeży mają pionowe doszkłania podzielone na dwie czasty. Wyżni czasty pomieszczone są po trzy na każdą stronę z łukowe prostokutne diry zaperty pełnym łukom. Podział na czasty wynika z pomieszczenia poziomej listwy. Pionowe listwułania do szkłania nie tworzy przekraszenia, a odległości między listwami są różne, zależne od szerokości doszczok. Zakończenia izbyci niżni rand zrobiony jest z wytiatej doszki i bohato profilowanego gzymsu. W zwieńczeniu izbyci pomieszczono krest o bohatym rysunku. W seredynie cerkwy wyróżnić możemy trzy hołowne pomieszczenia. Ołtar, oddzielony od chramu wiernych ikonostasą, chram wiernych z kryłosami po bokach i babynec. Po seredyni ołtarnej czasty stoi nie do końca wierni zrekonstruowany prestił. W chramie wiernych połała wyłożona jest doszkami, jakie przytwierdzone są do stopowych bel drewnianymi kołkami. Barulene są to te kołki na żółty kolor, a ranty pomalowane mają na zeleno. W połali pomieszczone są dwie wentylacyjne diry zakończone ażurowymi żeliwnymi przysłonami z motywem kolesa i wincia. W oschydni czasty chramowiernych po bokach otwierają się na seredynu pomieszczenia krylosiów wkryte płaskimi powałami. W kryłosach pomieszczono biczne ołtary. Nad perejścią do czasty kryłosiów wyciate są w belci profilowane uskie gzymsy. W ścinach kryłosiów pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie. W bicznych ścinach chramowiernych pomieszczono po dwa prostokutne wyglady zaperty pełnym łukom, a wypełnione są stalowymi, wieloszybowymi kwaterami ze szkłą z pionowymi elementami w formie grotiu.

i pomały kińczymy dnešnie wydania programu Register Zabytkiu. W Babynci mistycia muzyczny nadwiszany chor z prostym parapetem i schodkami do niego po prawej stronie od wchodu. Wchodowe drzwi do Babyncia są jednowrotowe, klepkowe z motywem rąbu, nabyte ćwakami, pomieszczone na dekoratywnych zawisach z wykładką z krestyką i nowym stylizowanym skrzynkowym zamkom. Kiedy chodzę do rozmalowania seredyny cerkwy, to jest ona chowowni ornamentalne, stylizowane, z motywami w naiwny sposób nawiązującymi do ukraińskiej sztuki. W chramie wiernych, marzy wyhladamy, w ornamentalnych ramach, rozmalowano osoby świętych Petra i Paula. W ołtary na plafonie i na powali jest namalowany wielkich rozmiarów mandylion, najpełniejszy malowany w 80-tych rokach XIX stulecia. Jest też ikonostas z 1806 roku, a być może, że ma jeszcze starsze elementy. W północnym królosi znajduje się ołtarek z pisno-barokowym retabulum z obrazem Świętej Trojci, zasłonionym niezabytkowym obrazem Bohorodyci. Okrem tego na wyposażeniu cerkwy są jeszcze ikony Opłakuwania Jezusa Chrysta z 1700 roku, pieta z 18 stulecia, dwa feretrony, płaszczenycia z 19 stulecia i stacji chresnej drogi neorokokoły z 20 stulecia. Kubatura cerkwy wynosi aż 800 kubyków, a prostor po ziemi 230 kwadratowych metrów. Przy cerkwy znajduje się też drewniana okrema dzwinnica stopowej konstrukcji na podmurówce złomlonego kamienia, pobyta miedzianą blachą z izbycią pionowo-doszkłaną, o ścinach nachylonych do seredyny. Dzwinnicę wieńczy czteroospadysty dach zwieńczony kutym żelaznym krestem. Doszkłania izbyci zakończone jest dołą doszką wytiatą w piłkolesa. Złukowe prostokutne diry przysłonione są drewnianymi żaluzjami. W pierwszych rokach po wojnie i po wyseleniach cerkwą nie miał się to opiekuaty. Opuszczona była zrabowana. Od 1951 roku, jak parafialny kostel, została wyremontowana i założono elektryczną instalację. Najpełniejsze w tym czasie pobudowano okremu dzwonnicę i rozebrano niżnią część ikonostasu, rozwieszający po cerkwi ikony. Perestył rozebrano. W 70-tych rokach XX stulecia zas odremontowano cerkwę. Ocementowano podmurówkę, zbudowano betonowe schody, pomalowano olejną farbą do szkłania ścin cerku i stolarku, a antykorozyjną farbą pomalowano dachy i łeżyczkę. Zaimpregnowano gąd na ścinach łeży i najpełniejsze zamieniono do szkłania i zbycie likwidujące dekoratywne listwowania. W 80-tych rokach podniate ostale roboty z inicjatywy ojca Czekaja, roboty, jakie mali przywrócić zabytkowy wygląd cerkwy. W tym czasie zrobiono punktowe fundamenty pod stopami łeży. Oczyszczono podmurówkę, oklejano kamieniem wchodowe betonowe schody, usunęto betonowy parapet, zastępujący go drewnianym poruczatom. Do szkłania ścin cerkwy usunęto i przywrócono gąd, a w seredyni, choć nie do końca wierni, zrekonstruowano prestił i przywrócono na prawidłowe miejsce ikony z ikonostasu. Koło 2000 roku dach wkryto miedzianą blachą. Zmieniano przy tym formę płaszczynowych dachów ołtaria i profil łeżyczok. W 2002 roku przeprowadzono dalsze remontowe roboty z odsłonieniem drewnianych gzymsił, przywrócieniem ich kolorystyki i kolorystyki prywydnych litarń na łeżyczkach. Wymieniono część stolarki, zaimpregnowano gąd i zamieniono kolorystykę obramowania wyhladiu z czarnego na brązowy. W Dżerżawny Register cerkwą wpisana była 5 wersja 1964 roku, a w Register Radialnym FM wpisali z maju dnes. I na tym skończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, a program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak, co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko

dziedzictwa tej ziemi naszej sprzedida pradida, ale orabowali nas za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła, żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na 12. uszczast noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Tak jak Nazaran był chramowy praznik w ich seli, wziął mi krysaty kapeluch i piszął do cerkwy. Horiaczej był den, sące dżgało. Horbok przy cerkwy pestrył się od barwnych odin naroda, szto zyszał się na kiermesz. Rozłożyło się tu, hejby ciłe misto, Żydy, pregnare zo swoima kramamy, placzyntare zo swoima bohomazamy, olijnymi malunkami, uhorsky handlare z antałkami kwasu i wyna, kosowskie honczare, safijanyky, skutił, tkaczy z Kosowa, olijare zo semyhradia, reszetnyky z lemkowyny, wszytky zo swoima wyrobamy, płodamy. A naroda sama krasa jawyła się tu. Bojky, hucuły, znad czeremosza i znad pruta, hordy wojowniczy. Najkrasze oróżia bliszczało dnes za czeresamy. Rozumiesz, mecze wszytkim tym ja hladał jej. Obyszoł jem torchowyciu. Stojała operta w ostyrwci, poprybywany na czas kiermeszu i trymała za ruku brata, wisemricznocho chłopcia. Za nią, za ostyrwciamy, stojał rumuński szuchaj. Schyliwszy się ku jej lyciu, wiół besitu. Od niej był schidniej blesk, stać obnymał czorny, bohato agrapowany gorset, witer poduwał basamunkami, kotry jak ohniany mygotily do sącia. Przybliżał jem się, jak to ta zajata w objatia dusytela boa żertwa. Zwernu jem uwahu, że szuchaj odyszał, lem romanyczelka stojała neporuszeno. Przystupił jem na miejsce szuchaja, stał popry niej, czułem jej oddech. Szto za rysnyci nad oczami, jej tajent na lycy był delikatny, a proto horiaczej. Na ustach jej prytrymowali amorky wiczny ohen. Win lubyt was? Żwidał jem. Na moi słowa zaczudowano pidnesła hołowu i pizryła na mnie. Znam już to pizrynia, znam już tot pohlad, kotryj ny na chwylu ne spoczne hority, choc neraz hordo stremet gutomu. Ona wydymo ne nadijała się na taku zminu. Zas odwernuła twar i spłameniła. Ruka jej tremtiła. W tej chwili zabyła ona staty się tą dziwą, jaką była, kole iszoł jem za nią na pochoroni. Ty kto? Odozywała się, aż teper pozrajuczy na mia. Tepło mia zmorozyło. One ty obezboronyło mia. Ne czułem iszczy toho słowa od żeny. Jedno słowo. Ty. A hejby deki chor zwuczało w mojej duszy. Jej hołos ne był miachki, ne był i projaty, jak hołos lisowej bohyni wyły była w nym i prośba, i śmilist, i dykist, i wnymania, jak w toni hoboi, sołotkistiu napojenym i dykistiu zakraszenym. Artemon, smole na neho, ozwał się za mną hołos i poczuł jem ruku na rameny. Kliczut ja, ty na smert zahuszenej, pot odyczekajut. To był Ileja, kotry potiachnął mia za sobą. One doucha poznał jem zwuczny śmich, czyjże win jak ne
Olhin, obidamy, besiduwaly z kiryłom, kotuj wytiahneny jak struna, prewyższał na hołowu wszytok narit. Iszczy mne w tych prywytaty się jak suco, a uż ramia Olhy spoczywało na moim. Ileja pryuczył się do Faustyny, a Kirył jak pokrowytel z wysoty pozerajuczy i kraczał za namy, hejby żurawel od czasu do czasu pitnosiaczy swoi kryłaty ruky. Prochodyly my, blisko mojoho fantomu, mojoj romanyczelky, kotra pizryła na nas nazryjaczo. Pak odwernuła się i wydił jem, jak nerwowo używała wróci zorwany kwitok. I szoł jem takoj bezmyślni, iszczy ne wtyszył się w mojej duszy tot czudny koloryt jej głosu i ja pierwszy raz w życiu odczuł to hodno wczyny ty jedno słowo żeny. Takoj żeny, jaką była romanyczelka, prawdywa dityna przyrody, eleuka strasty, krasy, palujuczoj krwy i hordoj samośwido mosty, głubokoho zamyślinia i tajemniczoho czaru. Choć w jej oczach horił ohen, jednako objaty one były oreołą neschublenoj melancholii, a dziwocza melancholia je tą wiczną kołyską, w kotrej wpelęczyć się i najbardziej burliwa człowiecza dusza. Dziwocza tużliwist i zaduma je darom przyrody, wkazujuczym sowerszenstwo, kotre rodyt w nas niewyjasnene poniewolenia poczuć, a za kotrym kryje się w żeny wszytka połnota żenoczych przeżywań, tajemniczo rozplamnenoj strasty, podibni jak neodkryta, dyka krasa przyrody wlewat w nas to, że niewyjasnene tremtinia, wojetliwist, krasa, kotra zajedno hrozyt burią i błyskawyciamy. Nie zachopluwała mia tołdy, nie wyrachowana poza modnych dam, nie ich presmykajuczy uśmiech, nie akuratni podla mody wszyty i żabot, nie bliszczacza brasleta. Ja znał lem krasu i poczucia. I z nim wpał jem do bezhranycznoj lubowy. Jurodywy jem był, nie dumał jem o buducznosty, znał jem lem, że zażgnął się womi lubowny żar, że nie wydobudł się z necho, że zo wszytkim objał moju duszu. Na chneska to już wszystko. Bar serdecznie dziękuję za uwagę. Na następne słuchowisko zapraszam już w ponedilok. Czytała Monika Tylawska.

sto szyst i szyst gorlyci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Prawie dziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie były rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Już najdy nie będzie taki żal, to i tu jakoś będziemy żyć.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: A potem było tu i taką dyscyplinę tu trzymali z nami.
2: Na czym polegała ta dyscyplina?
1: Taka była taka dyscyplina, że każdy dzień po dworze trzeba było zamietać, żeby solonki nie było. Taki był policjant, jeden, co chodził każdy dzień i każdy dzień miało być czystsze. Tak pilnowali nas, jak napit. Nie chciał ten opuścić, bo jak on wyszedł, to on był błych czarno. My sami się bojali, ale tu nie było nic, a on był pewno, że to się zdochły albo umierły. Już potem nie było jakby bali, ale to się było, bo odkąd by się tak błych tyle wziął. Tak opowiadał, aż strach, aż się boją. I Dańko gada, nie chodź tam pan, bo tam są pchły, to na gwałt, bo myślił, że tam coś jeździ, to na gwałt. I szło, piszą, to wyszło czysto czarny. Się otrepuło na dworze i płaszcz i szybko do goła, bo czysto czarny wyszło. Taki był, mi się potem zawisił tu, taki był niedobry. Taką dyscyplinę trzeba. A gdzie było się nas chować? Ty żyły, jak my nakosili, bo my jeszcze nakosili kuzno, co dacie im tym korowom?
2: No to właśnie, to a pole to jeste dostali się prydził na pole, czy jeste się hladali pola?
1: Pole my orali, gdzie my widzieli.
2: Aha, to nie było tak, że...
1: Tu nie było jeszcze
2: że
1: nikogo.
2: Że mate tu i tu i tu mate oraty?
1: Nie.
2: Czyli co ste wzięli, to ste...
1: Co my wzięli, pozahnuli się, orali jeden ko drugiego i tak pozahnuli, bo tylko ste mogli naorać. Korowkami my orali, tam my tak się orali.
2: Na pewno pierwszy ryk to był bas ciężki, prawda?
1: No to my... Jeszcze w pierwszym roku, jak my przyjechali, to jeszcze my się kąpieli przywezli z domu, to jeszcze my si posadili kus. I się jeszcze robili nam, ale to już tak byli bez młodzieci. Bo to już my sadili pod koniec czerwca.
2: A z czego ste żyli przez to pierwszy rok?
1: No to pierwszy rok, no to żyli, bo to tak było. Malimy korowy, to się nam dojeli. Pasty my pasli, tylko my widzieli, żeby dane nie trafiło na bombę, bo się bojali.
2: To było zaminowane, heł?
1: Ja nie znam, czy było zaminowane, nie trafiło się, żeby to te pociski były, ale miny nie było. Bo nie trafiło się, żeby wystrzeliło, no. A tu było pustyczki, puste, tylko z tego okom widzieli. Bo dacza i za tym lisem, jak teraz, jak się tam idę na Gogił, to tam się rodziło zierno takie samosiejka. To my chodili, my baby, kołoski my zrywali. Także my namłotili z tej samej siejki miszok żyta, że to było. A chłopy piszli hledać robotę, no to piszli aż poza Gogił. Bo tu to wszystko było takie no, do, no za Gogołem tam, jak to się zove, to seło. No to piszli tam, no to młotili. Bo to żniwa już były, a tam byli ludzie, co poprichodzili pierwsze i po niemiecku jeszcze byli i mebli, i wszystko w chyżach, i maszyny, i byli, i tam się pozasiedali. No to już byli takie jak gazdowe, już się posijali, już mali.
2: Ale to byli Polacy?
1: Jak?
2: To byli Polacy? No,
1: tak, już nie było Niemcy. Ruscy byli w Ryczyciach. I jeszcze za 2 roky, czy za 3 jeszcze byli z nami, nie z nami, ale my z nimi. No to oni mali majątek. to te ruske. To my chodili do ruskich tu robiti. To my chodili kompery zbierati, to my si zarobili, bo ruskim nie żałuło kompery. Kilko zaniesiesz, to ty si możesz brati, każdy raz kolej przyjdziesz. No to nie głupi człowiek był, powiedzcie, wakomy głupi. Się boją głodu, to po pół metra mnie koszy tak zabrali i tak mi z ryczy znesli na chrbecie koszyk. To ja išła raz z nianią i z tym sąsiadem, i się swarili nania, bo ja też tyle wiedziała, że to i oni. No to nie mogłam zanieść, tam mi pomagali i się swarili na mnie. Ale pomagali. No.
2: A Polacy ochoczo was przyjmowali do roboty?
1: Do roboty, jak chłopi piszli za godziu, to jak młotili, to 25 kg zierna, jak nosił miszki czy wydenia.
2: To było dużo czy mało?
1: No to ja, to rachujcie, ja znam, czy dużo czy wydenia nosić miszki na pit. I 25 kg zierna ste zarobili. No a młotił tylko jeden dzień, no to ste zarobili 25 kg. No w drugi jak młotił, no to zaz jak chciał wziąć, bo jak mało ludzi tam nie wziął. No takie było. No to chłopi. A jak jeszcze pomagał kosyty, to 10 kg zierna. No i także znam. Da po 4 metry si zarobili, może. Dali mnie do mlina, mlina muka harda była, mlina mowali. I isti tak, co było, jakby swoje zerno. A kompery piszli my zbierati, baby i buraki brati. To już chłopi byli doma, to już...
2: No ja wam jeszcze raz zadam pytanie. Czy Polacy ochoczo przyjmowali was do roboty?
1: No przyjmowali, jak my przyszli na tą robotę. No i płacili 5 metra na dzień kompery.

0: Ona zaraz ze szkoły išla siotka, jak już gadali ukrainko, to już pitkačala, ste videli z daleka rukavu i torbu dala drugomu i dao je dobitko. Ja ti dam Ukrajinča gadat. Ja ne jestem Ukrajinka. I potla chodila. A ja potem, jak mama była, a i tak powiła, to już powierzę. Ona cię nie będzie wyzywała i ty ją nie bij. To jak nie będzie, to ja jej nie będę bojała. Ta nie powiła. Po słomu, bo dzieci nie znali po polsku gadali.
1: Po jakomu gadali?
0: Po słomu. I w szkole gadali po słomu.
1: No się po słomu, no że
0: no,
1: po jakomu?
0: No to potem się rozczyło jedno od drugiego. Nie znało gadali, bo mi nie gadali po polsku i nie znało.
1: A, bo gadali to o lęgijskich dzieciach. Dumał, że to te z PGE, to polskie dzieci.
0: No, no, lęgijskie dzieci. No. A i patrzcie się nauczyli, że nie, raz masz się nauczyli. Nie gadali po polsku, ale tak, a nauczyciele nie.
1: A to te ludzie, którzy byli, to te Polacy, którzy byli w tych PGR-ach, to to byli...
0: To oni już odkal. Nie... To oni byli też tak połaniani po to on, oni tak nie pozywali się tak, nie. Tu chodził taki stary dzido, ale nikoli nic tak nie pojął źli. Tak nie pojął, żeby tak, żeby po nazwisku pogadali, po imieniu, tak, ale tak nie. A to te młode dzieci, tak, to też się wyzywało. A to te z Gwizdanowa, to oni spali z osokrami, bo tu przyjechali banderowcy. To tak gadali i tak wyzywali. A to też, co już tu poprijeżdżali, to oni za nami poprijeżdżali, już był PGR, co już ludzie już byli tak rozeznane. I byli tak tu dwóch w PGR-i, że jednego naszego chłopa zabili z osudzionok, byli na stacji, bo to stacja była z bufetem. I kras była, teraz zniszczyli jej do czysta. I potem siedzieli do bytku i zabili, zarizał nożem. A w którym roku nie znam, mówię, też tak się... A drugi wciuch żyje do gniazdka na studzionkach, schował się do kanału, bo też podźgany był nożem, to jakby go nie naszli, jak przyszli chłopi gladaty, bo to jeszcze tylko zdążył przylecieć do chysz, do brata, do naszego brata tam, Dańkowego, akurat lecił do chysz, a mał podwiezanie het szybko. To było, on to znam, widziłem. I gadać, że jeszcze jest jeden. I za to znali, bo tak to by się wykończył w tym kanale, bo sam nie przyszedł. Ale on jeszcze powił. A on jak poszedł do chysz, to go od razu chpał. I choć mu zatkali, to trucił ranu, ale już się wykrwały, bo on już zaletił. No ja znam. Z 500 metrów letił od tego kanału. No i już chmer, jak chmer, a toho jeszcze donesli. Co jeszcze żył, ale jak win chmer, i to się przyzył, od razu się ubernął, a nie gadał. I się nazywa Perun. Więc Perunka. I tak to tot jeszcze żyje, a to kawalier, to i tot kawalier był. To już się zło, że go zarizali. No to tylko tu było toho takiego.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

słuchacze radia LEM FM. Znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusnak i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenego tobie syn. Stan, posłuchaj, zwleczena gupoty obderta, szumyt jalecia.